tazomprokiri kuimba kadungwira musoji vachete nyatwa tisitoka mu tazomumbo tambompekeja kuimba ka Romuald mumbo kuti Isabelle jirikuita mfumbamwe makuma tatu no mseso muviri no viora je 32 minutos tirikuenda dakara pa mfumbamwe no makuma shano mseso patitozoenikana kuti tizopekejere ino ndau kuna vedu vadoni vomabasa ngondimi iyo chisena waro takuya nokumwe zvekuimba tidanija Manuel Ferreira chete pia kunyerezera zvokurangarira zviperi